0: Yain, weu, nie, la Yain, nicio film mogę mieć in ka Yain.
1: Mama bacacha, mama dzigni. I my pis huk nuna kuna per pis washashumi. Mama bacacha, nabin dzigni. Patsakunaman ewanapa chemi washashun karu ochiko nunakunapita nohantsikha nawpa wawankunam